0: oczy patrzą non-stop. Ej, gruźba, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram się

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. O reklamie.

0: Melo Radio.
1: Podkręcamy tempo. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Podczas wakacyjnych wyjazdów natraficie na sporo utrudnień związanych z remontami. Tak jest na przykład na autostradzie A2 w okolicach Poznania. Trwa tam remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Na niektórych odcinkach są objazdy, na innych ograniczenie prędkości. Stosujcie się do znaków.
1: No dzień dobry, słuchajcie, niby Warszawa, ludzie pracujący, a tu proszę, piekarnia od 6.30, dopiero i siedzę głodna i gaduziuk, zapraszam do 10.00, będę się żywić podkręconym tempem.

James Hype, Waterfalls, Melo Radio. Powajbujmy wspólnie i zróbmy poranny vibe check. Dzwońcie do mnie już teraz. 321-321-777 to jest numer do naszego studia. Sprawdzamy, co tam u was słychać, bo jak wiecie, ja nie mogłam zjeść, bo piekarnia jest od 6.30. Straszne.

0: 18 do 7.
1: Trzy szoty w Melo.
0: Sprawdzamy, jak tam wasz poranny humor z nami na antenie dzisiaj kądziu. Siemanko.
2: Siemanko.
0: Wyspałeś się dzisiaj?
2: Tak.
0: Czy jesteś gotowy na...
1: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Jesteś gotowy, kądziu?
2: Jestem.
0: Super.
2: Jestem gotowy.
0: To lecimy. Brzoskwinia czy ananas?
2: Ananas.
0: Czemu?
2: Bo lubię.
0: Super. Od przodu czy od tyłu? W pociągu.
2: Od przodu.
0: Mhm. A wolisz wakacje all inclusive czy na własną rękę?
2: Na własną rękę.
0: Super, kądziu. Wiesz, że lądują u ciebie skiety Meloradia?
2: O, bardzo dobrze.
0: Tak?
2: Tak.
0: Mega się cieszę, że ty się cieszysz. Wszystkiego dobrego, buziaki dla ciebie.
1: Trzy szoty w Melo.
0: Kądziu jest bardzo odważny i bardzo mi się to podoba. Vin Gibbs, tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu.

0: Stereo Love podkręciło tempo w Melo. Marcin, ty lubisz drążkiem pomachać? Masz prawo jazdy?
1: Ma, a takim drążkiem, dobrze. Tak, mam prawo jazdy, lubię jeździć autem.
0: No właśnie, bo ty w newsach masz coś o Formule 1.
1: Mam. Mam nadzieję, że lubisz klocki, bo to z tym związane.
0: Ja zawsze. A już o 7:00 zagramy Just the way you are, Milky, David Guetta. I ten numer zagramy wam punktualnie o 14:00. Nieprawda, o 7:00, przepraszam.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Gata.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
10: Mamo, będzie spalony?
11: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
17: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
16: No, sam zobacz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
19: Po reklamie.

0: Dziś nadal do Polski z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Do tego jeszcze mamy silniejszy wiatr. O upałach możemy zapomnieć. Na północy i miejscami na południu kraju przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu i Warmii lokalnie burze. Temperatura maksymalna od około 18 stopni w rejonach podgórskich i nad samym morzem do 24 stopni na południowym wschodzie kraju.
1: Minuta do siódmej, czas na newsy Melo Radia, Marcin Sikora on the mic.
2: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski bez węgierskiego azylu. Władze w Budapeszcie cofnęły status uchodźcy politykom PiSu, a także żonie Ziobry Patrycji Koteckiej. Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Miejsce pobytu Marcina Romanowskiego nie jest znane. Najpierw wiosenne przymrozki, teraz

0: inne. Na koniec nietypowa atrakcja w Formule 1. Przed niedzielnym wyścigiem na torze Silverstone kierowcy przejadą jedno okrążenie w miniaturowych samochodach elektrycznych. Te zostały zbudowane ze słynnych duńskich klocków.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: No dzień dobry, w piątek. Iga Dudziuk, cześć. I jest drama Książulo kontra pewien znany hotel. Pochylimy się nad tym tematem. Just the way you are. Tak, wchodzimy w godzinę siódmą. Dokładnie, siódma. Yeah, let's go.

Kochasz? Sobel w Meloradiu. Moja wydawczyni znalazła ciekawe statystyki, bo ona świetnie liczy. Otóż mężczyźni najczęściej mylą przyjazne zachowanie kobiety z filtrem. Z flirtem. Słuchajcie, musicie mi wybaczyć, to nie są moje godziny. No w każdym razie, drodzy panowie, to, że się do was uśmiechamy, nie zawsze to oznacza. Czasami po prostu się z was śmiejemy. Magnetic, The Bausa, podkręcamy tempo.

0: Illusion Dua Lipa. Ja nie wiem, czy chciałabym być Dua Lipą, czy chciałabym być z Dua Lipą. Tak się podkręca tempo u nas w Maloradiu. Książulo jest niezaprzeczalnie najpopularniejszym youtuberem w tym kraju. Słynie z tego, że testuje różne knajpy, a teraz również hotele. Ostatnio był w Pobierowie, w hotelu Gołębiewskim i mega mu się tam nie spodobało. Klimatyzacja nie działała, brudna woda leciała. Ocenił ten hotel bardzo, ale to bardzo negatywnie. I posłuchajcie, jak to się wszystko skończyło.
1: Mam zakaz wjazdu do Gołębiewskiego.
2: Przepraszam, że pan tak długo czekał, ale tutaj, szanowny panie, zgodnie z decyzją hotelu nie możemy przyjąć pana rezerwacji ani świadczeń usług hotelowych.
0: Podobno już może niby tam jeździć, ale jeżeli kiedykolwiek pomyślicie, że źle wykonujecie swoją pracę, to pomyślcie o marketingu hotelu Gołębiewskiego.

0: Alabama Trend w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, a w tej godzinie zdradzimy wam, jak poderwać blondynki, a jeżeli jesteście moje panie brunetkami, to warto się przefarbować. Nie pożałujecie, obiecuję.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: numerów. Z tym gościem spotkamy się podczas Sunrise Festival już pod koniec lipca, a w międzyczasie przejął miejsce pierwsze 30 Meloradia. Tak, to Urzel ze swoim Moving to the Sun zdobywa szczyt. Ostatnio bardzo wiralowa propozycja, szczególnie w mediach społecznościowych. A jak będzie w tym tygodniu?
1: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
0: A z tej strony fajnie być z wami.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sygut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
5: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Kokolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland. You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
1: The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. 3 dni, jedno święto muzyki elektronicznej. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl. Po reklamie. To jest Melo Radio.

0: Podkręcamy tempo od samego rana. Ja już, słuchajcie, wypiłam dwie kawy z cukrem. Daj se. A w internecie krąży teraz filmik, który jest bardzo wiralowy, o tym, jak poderwać blondynkę. Posłuchajmy.
1: Jeżeli chcesz spotkać na randkę albo zapoznać się dziewczyną, to mogę powiedzieć: siema, brodyneczka, chcesz umówić się do kina?
0: Wow, jestem cała twoja.
1: Naprawdę? Omegy, no to jest normalnie czat.
0: Ogierze, zapraszam cię na śniadanko z samego rana. Zokaria, Andy Dust, Caris, to Melo Radio.

0: Bledka, tańcz. Marcin.
1: Tak.
0: Skończył się cukier.
1: No to muszę pójść do sklepu, ale to po serwisie.
0: Ale obiecujesz?
1: Obiecuję.
0: Bo ja kawy bez to nie lubię, jestem jeszcze dzieckiem. A porozmawiamy sobie o tenis.
1: Tenis na przykład, tak. I będzie też tsunami, ale takie całkiem fajne.
0: Tsunami może być fajne?
1: Może być fajne. Dowiecie się tego w newsach.
0: No to słuchajcie koniecznie. A już o 8:00 zagramy. Hurts, Aben. I tak pięknie wam zagramy punktualnie o 8:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl.

0: Polski NIS, spójrzmy co na drogach. Mamy utrudnienia na drodze S17 Kołbiel-Garwolin w pobliżu Lipówki w województwie mazowieckim. Doszło do zderzenia pojazdu osobowego z ciężarówką. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Lublina. Tworzą się korki. Życzę Wam cierpliwości i bezpiecznej drogi. Co w pogodzie? Dziś w miarę stabilnie, to znaczy bez gwałtownych burz i ulew, ale na północy i północnym wschodzie będziemy mieć przelotne opady, a na Warmii i Mazurach lokalnie może zagrzmieć. Maksymalnie na termometrach zobaczymy od 19 do 24 stopni. Dziś w całym kraju mocniej powieje, a weekend szykuje się deszczowy i pochmurny.
1: Minuta do ósmej, czas na newsy Meloradia, Marcin Sikora on the mic.
2: Premier bez poselskiego immunitetu Donald Tusk zrzekł się go po pozwie złożonym przez Instytut Polski Suwerennej, którego prezesem jest Zbigniew Ziobro. Oskarża premiera o zniesławienie w sprawie finansowania instytucji przez zonda krypto. Według ABW prawie 500 000 złotych trafiło do Instytutu Polski Suwerennej. Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński nazywa pozew skandalem.
3: To jest bezczelność Zbigniewa Ziobro i całej suwerennej Polski firmowanej dzisiaj przez PiS.
2: Premier gotów jest na konfrontację w tej sprawie ze Zbigniewem Ziobro. Teraz tenis. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Uratowany z ulicy pies Tsunami pomaga wydobywać ludzi spod gruzów w Wenezueli. Jest w typie rasy Border Collie. Zabiedzone zwierzę zostało kilka lat temu przygarnięte i wytrenowane na psa ratownika. Stało się symbolem nadziei dla Wenezuelczyków.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: ale Sonate Smith, I like it. Ja jestem gotowa na weekend. Daria, moja cudowna wydawczyni?
1: I ja też jestem gotowa z Marcino? Tobą zawsze.
2: Ja też bardzo nawet.
0: A czy wy jesteście gotowi? Sprawdźmy to. 321-321-777. Gotowi na wszystko. Dzwońcie do nas teraz, w tym momencie. W ogóle już rzućcie wszystko i dzwońcie. Chyba, że jedziecie samochodem, to za chwilę.

Jak to pobudza, jak to rozbudza. Fire, fire w Meloradiu. Tak się podkręca tempo u nas. A ja czekam na telefon od was. 321-321-777. Gotowi na wszystko? To już za chwilę.

0: Modelki, włodarski, chyba że z tobą, tak podkręcamy tempo. Prawie 17 minut po godzinie 18. Wiecie, co to oznacza?
1: Gotowi na wszystko.
0: To jest ten moment, to jest ta chwila. Z nami dzisiaj Andrzej, który rwie słoneczniki, a nie jakieś dziewczyny. Słoneczniki, ciężko pracuje. Siemano, Andrzej.
2: Siemanko.
0: Usłyszysz teraz, Andrzeju, dwa pytania. Będziesz miał czasu w zasadzie, ile będziesz chciał na udzielenie odpowiedzi. I jak zgadniesz, a w zasadzie wybierzesz je poprawnie, to zdobywasz skietki.
2: Okej.
0: Okay. Czy wszystko rozumiemy?
2: Tak.
0: Dobra. Które zwierzęta łączą się na całe życie? A. Zające. B. Łabędzie.
2: Łabędzie.
0: Gościu, brawo. Ty wiesz wszystko o miłości, Andrzej. Brawo. Jakiej muzy słuchasz na co dzień?
2: Muzyki, no to tak hip-hop, trochę takiego trendu.
0: Idealnie. Wow, Andrzej, wow. No to tak. Czy raper Oki ma wciąż kolce na głowie? Tak? Nie?
2: Tak.
0: A spróbuj jeszcze raz.
2: Nie.
0: Brawo, Andrzej! Gratulacje, wygrywasz skiety od Meloradia.
2: No, dobre, dobre.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu. Two ships in the night. Did you?

0: Lumix. 26 po 8. Zdradzę wam, kto z was powinien skupić się na oszczędzaniu i wyjątkowo to nie jestem ja, mimo że uważam, że po wyspaniu się jest to drugie najpiękniejsze słowo. Rise up, to wam gramy jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Domowe przetwory. Spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
14: Z tym gościem spotkamy się podczas Sunrise Festival już pod koniec lipca, a w międzyczasie przejął miejsce pierwsze 30 Meloradia. Tak, to Urzel ze swoim Moving to the Sun zdobywa szczyt. Ostatnio bardzo wiralowa propozycja, szczególnie w mediach społecznościowych. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
14: A z tej strony fajnie być z wami.
0: Autopromocja. To je.

Nie wiem jak wy, ja już rozbudzona. Hot right now, DJ Fresh, Rita Ora. Baranie, lwie, strzelcu, proszę dać nas głośniej, bo to wy powinniście uważać na wydatki. Mądre, magiczne głowy sprawdziły, że te znaki zodiaku mają nie po drodze z pieniędzmi, kupują, co im się żywnie podoba, nie sprawdzają, ale jest na to rozwiązanie i to dla każdego znaku zodiaku. Meloradio.pl, jeżeli macie ochotę na 200, a nawet 500 zł, bo możecie to wywalić na co tylko chcecie, to zapraszamy. Meloradio.pl, tam się kierujemy, przekonajcie nas, że powinniśmy wam wysłać pieniądze. All the time, John Summit.

0: karnawał. Gibbs, PZ, For Man. Jakby tak w rytm tej piosenki jechać do pracy, to każdy byłby zawsze na czas. O, ja się bardzo cieszę, tak spoglądam, Marcin, w newsy i będzie gorąco, będzie można się rozbierać.
1: Tak, generalnie mogłabyś coś zdjąć z siebie, jak będzie ciepło, nie?
0: Nie mam stanika, przepraszam.
1: Przykro mi.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Talk to you, another. Ten numer zagramy wam punktualnie o 9:00, kiedy inni będą gadać, a za chwilę newsy oraz pogoda.

0: numerów. Z tym gościem spotkamy się podczas Sunrise Festival już pod koniec lipca, a w międzyczasie przejął miejsce pierwsze 30 Meloradia. Tak, to Urzel ze swoim Moving to the Sun zdobywa szczyt. Ostatnio bardzo wiralowa propozycja, szczególnie w mediach społecznościowych. A jak będzie w tym tygodniu?
1: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
0: A z tej strony fajnie być z wami.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Po reklamie.

0: Na drogach sporo wakacyjnych remontów. W Mazowieckiem m.in. na obwodnicy Garwolina. Na drodze krajowej nr 10 między Nową Łubianką a Piłą w Wielkopolsce ruch wahadłowy mogą tworzyć się korki. A w centrum Krakowa od jutra zamknięta Grzegorzecka będą objazdy. W kraju duże zachmurzenie ze słabymi przelotnymi opadami deszczu na północy i wschodzie. Na Warmii i Mazurach mogą wystąpić lokalnie burze. Termometry pokażą maksymalnie od 19 do 24 stopni. Dziś mocniej powieje, szczególnie nad morzem. I taka pochmurna deszczowa aura pozostanie z nami przez cały weekend. Znów do łask wróciły parasole i kurtki przeciwdeszczowe z kapturem.
1: Minuta do dziewiątej, czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora on the mic.
2: Na początek gdański pożar ładowni statku ze złomem. To na nabrzeżu szczecińskim. Trwa akcja gaśnicza. Na miejscu jest 17 zastępów straży. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski. Zapowiada to Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najbliższych dniach temperatura wyniesie około 20 stopni, ale w kolejny weekend już około 30. I może zrobić się też bardzo gorąco, mówi Anna Gryczman z IMGW.
3: Nie wykluczamy, że takie wartości około 35-38 stopni jeszcze mogą się zdarzać.
2: Od połowy lipca najcieplej ma być w Polsce południowej i centralnej. I jeszcze coś dla fanów piłki nożnej, czyli wyniki meczów na mundialu. Hiszpania zwyciężyła z Austrią 3-0, Portugalia pokonała Chorwację 2-1, a Szwajcaria wygrała spotkanie z Algierią 2-0.
4: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
1: I mamy godzinę 9, słuchacie Melo Radia. Rano trzeba rozgrzać aparat mowy, dlatego WhatsApp się przyda. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Talk to you, bardzo wakacyjnie. Another, tak podkręcamy tempo z samego rana.

Thunder, Gabri Ponte, Lumix, tak podkręcamy tempo. 11 minut po 9. A teraz będzie potrzebny WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Słuchajcie, nie ma już upałów, jest relatywnie chłodno, więc ja mam proste pytanie. Co robić, aby się ogrzać? Dobrze słyszycie, co robić, aby się ogrzać? Czekam na głosówki od was, te najbardziej szalone zostaną nagrodzone, ale muszą być takie serio odklejone. Co robić, aby się ogrzać? WhatsApp Meloradia, meloradio.pl.

0: Move Your Body w Meloradiu. Mamy 16 minut po godzinie 9, słuchacie Meloradia i bardzo dobrze, jest to jedyna słuszna stacja w tym kraju, a my sprawdzamy, jak się ogrzać, bo taka aura pogodowa niezbyt sprzyjająca, jakoś tak chłodno się zrobiło. Na szczęście jesteście wy, drodzy słuchacze, meloradio.pl, tam odnajdujemy odnośnik do WhatsAppa i tam dajecie mi znać, jak się ogrzać. Wojtek się zaciął, to nic, więc zobaczymy naszego innego słuchacza.
1: Stanąć na słońcu w takim miejscu, gdzie nie wieje wiatr, i się ogrzać.
0: Jest to genialne, ale trzeba uważać i pić dużo wody. Jest też taka propozycja.
2: Zrobić z 1000 pompek.
0: Nie no, stary. Ja umiem zrobić jedną pompkę i to damską. Miuzalia, dopóki się nie znudzisz w Meloradiu.

0: Bibi Rexa, David Guetta. Sprawdzamy, jak się najlepiej ogrzać, Wojtek.
1: Szukasz egzotyki? To się przytul do drzewa.
0: To akurat nie był Wojtek, to będzie Wojtek.
2: Należy założyć skarpety do sandałów.
0: I to jest najbardziej polskie podejście, to lubimy.
3: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i klej.

0: sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sygut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki. Marki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
14: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
15: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: O reklam.

0: ale ten duet jest dobry. Lanberry, Trips, dzięki, że jesteś. W ogóle nie ma za co, Daria.
1: Ja ci też bardzo dziękuję. Było super, że tutaj jesteś. No, ale powiem ci, że nie zawsze było pięknie i kolorowo.
0: Ale o czym ty mówisz?
1: A może posłuchajmy, co?
0: Wow, tu jest cały plik na mnie. Iga wpadka 1, Iga wpadka 2, Iga wpadka 3. No dobrze, sprawdźmy to. Ja nie wiem, ja
1: słuchamy.
0: Na pewno wszystko dobrze zrobiłam. I ten numer zagramy wam punktualnie o 14? Nieprawda, o 7, przepraszam. No ale się poprawiłam, tak?
2: No, tak.
1: Nie, no to jest najważniejsze, tak. Więc okej, wybaczam. Okay.
0: Prawie 17 minut po godzinie 18.
1: O. Halo, a ta 18 to skąd? Była 8, niunia.
0: Ale tu i tu jest 8.
1: No, no właśnie. Okay. A co miałeś z matematyki?
0: 3 z plusem.
1: Okej, no dobra, to rozumiem.
0: Słychać. Mężczyźni najczęściej mylą przyjazne zachowanie kobiety z filtrem. Z flirtem.
2: To jest mój po prostu the best.
1: I dzięki temu zapamiętam tą informację do końca życia.
0: Wiecie co, to może ja po prostu wrócę na popołudnie. Ale Farben, Body Talk. Bo to trudne słowo. Flirt, filtr, bez sensu.
2: Dlatego mężczyźni mylą.

0: mój faworyt Invisible w Meloradiu.
1: Mamy weekend.

0: tradycja, tak?
1: Jej, tak, dokładnie tak.
0: Czyli teraz rzucamy wszyscy pracę i idziemy w Melo, tak?
2: Tak.
3: Dokładnie.
2: Róbmy to.
0: No to, żeby tradycja, jak to się mówi po starczemu, miała...
2: Żeby tradycji stało się zadość.
0: O, właśnie to, tak. Właśnie to. How much is the fish?

0: A tego pana usłyszycie i zobaczycie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Skuter, za chwilę newsy, będzie pogoda, a o 10 zaczynamy program bez mówienia. Sama muza, podkręcamy tempo. Buźka, kocham was.
1: A już o 10 zagramy
0: I Run. I ten numer zagramy wam punktualnie o 10, kiedy inni będą gadać.

0: Reklama.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. 3 dni, jedno święto muzyki elektronicznej. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Uwaga podróżnicy, wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
8: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: piątek zderzyły się dwie osobówki z busem. Z kolei na trasie S2 na odcinku węzeł Aleja Krakowska - Warszawa Wilanów zderzyły się trzy auta, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Trespola. Dziś pogoda niezbyt dobrze wpływa na nasz organizm. Niektórzy mogą chodzić z nosem na kwintę i być nieco rozdrażnieni. Bądźcie wyrozumiali. W całym kraju mocniej powieje, a temperatury nie za wysokie, do tego jeszcze zachmurzone niebo i przelotne opady deszczu, głównie na północy i północnym wschodzie. Tam też może jeszcze zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 19 do 24 stopni.
1: To są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. Trzęsienie ziemi nawiedziło Indonezję. Wstrząsy o sile 6,2 stopnie wystąpiły na wyspie Halmahera. Nie ma na razie doniesień o ewentualnych ofiarach czy zniszczeniach. Warszawa myje ulice wodą z basenów. Tak jest bardziej eko i taniej. Służby sprzątające korzystają z przerw technicznych w pływalniach. Zarząd oczyszczania miasta Magdalena Niedziałek.
2: W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.
1: W poprzednich edycjach Warszawa wykorzystała w ten sposób w sumie około 14 milionów litrów wody. Koniec ery płyt w 2028 roku. Sony oficjalnie poinformowało, że nie będzie więcej gier na PlayStation na fizycznych nośnikach tego typu. Firma
3: sponsorem programu jest dystrybucję.

Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo
7: w
6: Media Expert
7: taniej masz. W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj

0: Pogoda.
1: Do Polski napływa chłodne atlantyckie powietrze. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Na północy i miejscami na południu przelotne opady deszczu. Na Warmii może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 19 do 24 stopni. Uczucie chłodu może potęgować silniej dzisiaj wiejący z zachodu i północnego zachodu wiatr.
2: To są newsy na 11. Małgorzata Mura, zapraszam. Sejm za zakazem korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach od 1 września. Teraz tymi przepisami zajmie się Senat. A są już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, średnio za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie zdobyli 65% punktów, z matematyki 55%. Wakacje to praca sezonowa, ale okazuje się, że nie jest łatwo. Z wyliczeń ekspertów wynika, że znalezienie pracy zajmuje młodym ludziom średnio 4 miesiące, mówi specjalistka do spraw HR-u Anna Kusa.
3: Z jednej strony mamy najwyższe stawki w historii, jeśli chodzi o propozycje dla młodych ludzi, natomiast z drugiej strony tej pracy jest mniej. Też jest ogromna konkurencja.
2: Nad morzem i na Mazurach w gastronomii w tym sezonie można zarobić od 35 do 45 zł za godzinę, a do tego dochodzą jeszcze napiwki.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc wydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie shorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 179 zł.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
10: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
11: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
12: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
13: Ach, to niska cena.
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
16: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. Super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
20: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
21: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
20: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
21: Bo zależy mi na sobie.
20: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Ula Myszkinis, spójrzmy co w pogodzie. W ten weekend o upałach możemy zapomnieć, będzie pochmurno i deszczowo. Dziś przelotny deszcz i lokalnie burze na północy i północnym wschodzie, na południu też może jeszcze pokropić. Temperatura maksymalna od 19 do 24 stopni. Uczucie chłodu może potęgować wiatr, który mocniej powieje z zachodu i północnego zachodu.
1: To są newsy na 12. Małgorzata Mury, zapraszam. 49-latek groził nożem pracownikom Urzędu Miasta Sosnowiec. Miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Według wstępnych ustaleń mężczyzna wtargnął do jednego z pomieszczeń, gdzie wyciągnął ostre narzędzie. Uciekł jeszcze przed przyjazdem policji, ale funkcjonariuszom udało się go zatrzymać. Niebawem ma usłyszeć zarzuty. Będą ogromne straty w uprawach, mówią rolnicy. Doświadczeni przez ostatnie burze na Lubelszczyźnie, grad zniszczył zboża, ziemniaki, cebulę, ale też owoce.
2: Mali, nie ma porzeczki, wszystko te jakby kombaj poszedł. Nie ma nic, żeby pani chciała płacić jedną porzeczkę. Nie ma. Wszystko otłoczone.
1: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. A nad morzem sztorm. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują od Świnoujścia po Hel. W porywach może być do 8 stopni w skali Beauforta.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
0: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: W sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
11: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
12: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz w sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow!
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty

0: Jedyne 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej, łopatka wieprzowa. 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. 3 dni, jedno święto muzyki elektronicznej. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl. Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
2: Z tym gościem spotkamy się podczas Sunrise Festival już pod koniec lipca, a w międzyczasie przejął miejsce pierwsze 30 Meloradia. Tak, to Urzel ze swoim Moving to the Sun zdobywa szczyt. Ostatnio bardzo wiralowa propozycja, szczególnie w mediach społecznościowych. A jak będzie w tym tygodniu?
1: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
2: A z tej strony fajnie być z wami.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.

0: To są newsy na 13. Małgorzata Mura, zapraszam. Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję. Przyjął je prezydent miasta. Sprawa ma związek z aferą w Szpitalu Południowym. Teraz Dolny Śląsk. Poniżej zapory w Pilchowicach zaczyna się montaż bariery, która ma zatrzymać katastrofę ekologiczną. Bilans remontu zapory to już 19 ton śniętych ryb. Nadal nie wiadomo, jak zanieczyszczona została rzeka. Na pomoc z kolei czekają przedsiębiorcy, którzy przez remont i katastrofę ekologiczną na Bobrze stracili ogrom rezerwacji.
1: My sobie wszyscy zdajemy z tego sprawę, jak bardzo potrzebny jest remont zapory. Natomiast to, co się dzisiaj dzieje na rzece, nas kompletnie przeraża.
2: Brak możliwości pływania statku, brak możliwości wynajmowania sprzętu wodnego.
1: Przyjmujemy ogromną ilość rezygnacji z przyjazdu na tegoroczne wakacje.
0: Inwestor odpowiedzialny za remont zapory, Tauron Ekoenergia, ma zorganizować na nowo rozmowy z przedsiębiorcami.
3: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl

0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: To jest Melo Radio. Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: dalej masz. Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
9: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
11: A ekstra pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.

autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty bób 500 gramów jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Mamo, będzie spalony?
19: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: O reklamie.

0: To są newsy na 14. Małgorzata Mura, zapraszam. Nie dziś, ale niewykluczone, że w połowie przyszłego tygodnia dojdzie do zmian w rządzie, ogłosił premier Donald Tusk. Odnosząc się do całego systemu ochrony zdrowia, stwierdził, że jeśli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę podejmie odpowiednie decyzje personalne.
1: Nie będę się wahał, albo uwierzę ludziom, którzy bezpośrednio przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, omijania kolejek, no to też oczywiście będę się z nimi żegnał.
0: Najpóźniej do końca roku ma być wdrożony system elektronicznej rejestracji, by wyplenić pokusę omijania kolejek. A korki czekają Was na Zakopiance. Na wjeździe do Krakowa w Libertowie drogowcy z powodu budowy tunelu od dziś zamykają jeden pas w kierunku Krakowa. I jeszcze ciekawostka, w Nowym Jorku dziś wielkie wesele gwiazd. Jednak jak donosi New York Post, Taylor Swift i Travis Kelce, bo to oni będą świętować, są

0: Słuchajcie, co prawda program dopiero się zaczyna, ale ja muszę wam to powiedzieć już teraz. Muszę, bo się po prostu uduszę. Już w tym momencie możecie wejść na stronę meloradio.pl i tam zgłosić się do zabawy i pojechać na Sunrise Festival z Meloradiem. Mamy dla was karnety, mamy dla was miejsce do kimy i mamy dla was, no właśnie, wlotki na najlepszą imprezę z muzyką elektroniczną w tym kraju. Meloradio.pl, zgłaszajcie się.
1: To jest Fight w Meloradio z Mikołajem Kujawińskim.
0: Pamiętajcie o tym, żeby pokazać, z kim chcecie jechać, napisać, dlaczego akurat z tą osobą, a my już od poniedziałku wysyłamy was w pakiecie na Sunrise Festival. Właśnie zgłoszenia już możecie przemyśleć, albo już nawet możecie wysłać, jeżeli macie przemyślane. A dzisiaj w programie będziemy oczywiście jeszcze wracać do Sunrise Festivalu, ale też pogadamy o mundialu, co powoduje podawanie śledzia i przede wszystkim, co takiego zjadła Anna Lewandowska? Mikołaj, siemano! Freak Fight.

Alan Walker i Meek w Meloradio Dancing in Love. Tak właśnie podkręcamy tempo w piątek, w wakacje, a skoro wakacje, no to fajnie by było wyskoczyć gdzieś nad wodę i za chwilę tam się właśnie udamy, ponieważ nie każdy wakacje potrafi spędzać bezpiecznie. I tutaj tak już na poważnie. Uważajcie z wodą, bo nie ma żartów.

To Burak Yeter w Melo Radio. Tuesday. Na szczęście dzisiaj Friday. I można się wybrać nad wodę, tylko proszę, proszę, trochę wyobraźni ze sobą nad tę wodę zabrać. No bo niestety w warmińsko-mazurskim, no to znalazł się facet, który ewidentnie z rozumem się rozstał na brzegu, ponieważ zabrał motorówkę, do motorówki trzy dzieci w wieku 6, 7 i 11 lat i go odcięło na środku jeziora, bo tak wnioskuję, że chyba mu się jezioro Mamry pomyliły z Mamrotem. I nie ma, że sorry papi.

ależ vibe w tym numerze Baker Matt One Day w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freakmate. A teraz przenosimy się do Trójmiasta. I to no nie w kontekście samego openera, chociaż też, ponieważ właśnie na tym festiwalu pojawiły się dwie bardzo ważne dla naszego kraju osoby, jeśli nie najważniejsze. Robert Lewandowski i Anna Lewandowska, jego żona. Może na odwrót powinienem przedstawić tą... Może to jest właśnie część tych wpisów, nie, i tak dalej. Ale na tym openerze pojawili się Lewandowscy i pojawił się też no, niesamowity temat, który teraz grzeje wszystkie portale, mianowicie Anna Lewandowska zjadła fast fooda. Słuchajcie, i pojawiły się teraz różne opcje. Czy to był kebab, czy to była zapiekanka, ale wszystkie poszlaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Anna Lewandowska zjadła hot doga na openerze. No i co teraz będzie? Dupa urośnie. Ale wiecie, no teraz do Ameryki się przeprowadzają, nie, więc trzeba się wtopić jakoś w tłum.

0: Waterfalls. To James Hype, Sam Harper i Bobby Harvey w Meloradio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a za chwilę zerkniemy, ile zarabiają dzieci w Polsce. W sensie nie z pracy, bo oczywiście to by było nielegalne. Natomiast kieszonkowe już jak najbardziej legalne jest. I ile teraz trzeba dziecku dać? No, o tym powiemy za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl. To się opłaca.

Galantis Melo Radio. No money, tak podkręcamy tempo, a skoro jesteśmy przy temacie kasy, ponad 300 zł miesięcznie to już norma, jeżeli chodzi o kieszonkowe. Tyle właśnie dają dzieciom, no prawie 37% Polaków. To jest najliczniejsza grupa rodziców i właśnie mówią, że ponad 300 zł miesięcznie swoim pociechom przelewają, najczęściej szybkim przelewem na telefon. I muszę powiedzieć, że to takie słabe liczby. No bo na przykład w Meloradiu codziennie jest do zgarnięcia 200, a nawet 500 zł. To oczywiście w szybkiej kasie, do której możecie zgłaszać się na meloradio.pl.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

0: Jazzy i Chris Lorenzo w Meloradiu. We Freak Fight'cie to Invisible, tak właśnie podkręcamy tempo, a znam jedną taką grupę zawodową, która pewnie chciałaby być niewidzialna. Są to Kanarzy, ale zawsze ich można poznać na kilometr.
1: Nie o Kanarach będzie w newsach, ale o dłużnikach i o Gapowiczach.
0: No właśnie.
1: Ile zalegamy kasy?
0: Pamiętajcie, żeby zawsze im się patrzeć na buty. Oni zawsze noszą ładne buty.
2: A już o 15 zagramy
0: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Ten numer punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Melo Radio. Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
14: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. Trzy dni, jedno święto muzyki elektronicznej. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
19: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
20: Po reklamie.

0: Melo Radio.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
2: Kierowcy, i na początek ważny news dla Was. Ceny paliw na stacjach znów wzrosną w przyszłym tygodniu, tak prognozuje portal epetrol.pl, ale podwyżki nie powinny być duże. 5 kąpielisk zamknięto w Zatoce Gdańskiej. Powodem jest zakwit sinic. No a skoro mamy wakacje, to rośnie liczba gapowiczów, czyli osób, które jeżdżą bez biletu. Jesienią przybywa liczba dłużników. BIG Info Monitor i Diana Borowiecka.
3: W bazie dłużników BIG Info Monitor widnieje obecnie blisko 132 tysiące osób, które trafiły tam przez brak biletu, a ich łączny dług zbliża się do 207 milionów złotych.
2: Spośród województw najgorzej wypada łódzkie, jest tam ponad 42 tysiące dłużników.
1: 15 na zegarach, zaczynamy więc kolejną godzinę Freak Fightu, a w tej zdradzimy tajemnicę, dlaczego niektórzy ludzie podają śledzia zamiast ręki. Jest za tym ważny powód.

A na żywo brzmi jeszcze lepiej, naprawdę. Shouts Robin Schulz, Love Tonight. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freakwajcie w Meloradiu. No to teraz pora rozwiązać tę zagadkę. Co powoduje podawanie śledzia? No więc okazuje się, że smartfony. Smartfony mają być odpowiedzialne właśnie za zanik generalnie zdolności manualnych, a także siłowych. I to może też właśnie wpłynąć na siłę podawania dłoni. Ale nie tylko dla panów niesie to negatywne konsekwencje. Czytam też, że smartfony mogą powodować zmarszczki szyi. Wszystko dlatego, że się patrzymy w dół cały czas i się marszczy szyja. Dobrze, że chociaż w podstawówkach tych smartfonów teraz zakazali. Nowe przepisy wchodzą w życie.

Ostatni raz zatańczysz ze mną to Trips i Kubańczyk, a ty Trips to już wiesz co. Ale zmieniamy teraz nieco vibe i wchodzimy w magiczne rejony. Ponieważ nie wiem czy wiecie, ale w Szczecinie mamy teraz naszą własną ulicę Pokątną. I oczywiście jak to w Polsce nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ no tam niektórzy radni mieli zastrzeżenia do tej nazwy, mówili, że to nie po polsku tak dokładnie, a zresztą Pokątny zgodnie ze słownikiem to taki, wiecie, zajmujący się nielegalnymi czynnościami. Nawet jeden radny zwrócił uwagę, że równie dobrze możemy mieć w Szczecinie ulicę złodziejską, kradzieży albo przekraczania prędkości. No nie mogę się z tym zgodzić, panie radny. Ulica złodziejska może powstać tylko i wyłącznie w Warszawie. Mamy taki budynek. Biały, okrągły. Nie wiem, co tam jest w środku. Chyba cyrk jakiś.

0: Tanema, Lisa w Meloradio. To jest Bad Angel. A wiecie, co jeszcze jest złe, kiedy jestem na plaży i muszę taki dialog odbywać z ludźmi?
1: Gapisz mi się na bebech? Nie. Widziałem. Zerknąłem tylko.
0: Jeżeli chodzi o bebech, to wiemy, dlaczego on powstaje u mężczyzn z wiekiem i wcale nie chodzi o, nie wiem, opijanie się różnych napojów albo jedzeniu. To wszystko genetyka, słuchajcie. Nowe komórki macierzyste zostały odkryte i tam tłuszcz podobno sam się namnaża z wiekiem. No dobra, to taka wymówka wygodna, ale trzeba rzeczywiście ten brzuszek nieco zrzucić. No to chyba najlepiej jakoś tak energetycznie, nie? Na plażę, do dobrej muzyki. No to Sunrise Festival czeka i możecie na niego pojechać, bo zabieramy was właśnie do Kołobrzegu na Sunrise Festival na meloradio.pl. Znajdziecie wszystkie szczegóły, karnety są do zgarnięcia.
2: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22:00 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22:00 tylko w Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
15: A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
19: O!
18: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak!
20: A jak lemoniadę?
18: No też.
19: To poprosimy.
18: Ale co?
20: Wszystko!
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
21: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
22: Citroen.
23: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze.

To Blank & Jones w Maloradiu Catch. Tak właśnie podkręcamy tempo, a teraz sprawdzamy, co słychać na Mistrzostwach Świata. FIFA zmusza konopny sklep do zniszczenia mundialowego bonga. No więc jeden taki właśnie sklep w Toronto wprowadził do swojej oferty bongo w kształcie pucharu Mistrzostw Świata. No i FIFA ewidentnie się to nie spodobało. Nakazali cały nakład zniszczyć. Chociaż patrząc na to, co robią tam sędziowie, to nie wiem, czy cały nakład rzeczywiście został zniszczony. No żeby spalonego dać zamuśnięcie włosami, naprawdę? Coś mi się wydaje, że wszyscy piłkarze do końca mundialu opylą się na zero.

0: Lumix, Self-Aware w Meloradiu. Bardzo mnie zasmuciły newsy z poprzedniej godziny, że będzie droższe paliwo. Ale przynajmniej na czymś innym w samochodzie będzie można oszczędzić.
1: Tak, a na czym? No to powiem za chwilę w newsach.
0: Ciekawe, czy nam tak wyjdzie na zero, jakby to podsumować.
2: A już o 16 zagramy
0: Fast Cars Superstars. Ten numer punktualnie o 16.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku

0: kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Po reklamie.

0: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
1: Premier stawia minister zdrowia ultimatum. Do wtorku Donald Tusk ma dostać rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. W innym przypadku podejmie decyzje personalne. Jak kupować OC, to najlepiej teraz, bo jest najtańsze. Środkowa stawka to 629 zł. Rankomat.pl i Grzegorz Demczyszak.
2: Najdroższym miastem był Gdańsk z medianą 798 zł, ale największym zaskoczeniem jest Szczecin, który jako jedyne miasto wojewódzkie odnotował podwyżkę miesiąc do miesiąca.
1: Z miast wojewódzkich najtańszy jest Rzeszów. No i jeszcze gorący mundial, ale wcale nie chodzi o emocje, bo według synoptyków jutrzejszy mecz Francji z Paragwajem w Filadelfii odbędzie się w skrajnym upale. Temperatura może przekroczyć 40 stopni.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: 500 zł za butelkę wody. Tyle właśnie trzeba zapłacić w niektórych miejscach. No jednak nie tylko OC w Szczecinie rośnie.

Florida ACF Mellow Radio Wild One. Słuchajcie, jest afera. Wcześniej była afera krewetkowa, to teraz jest afera wodna, ponieważ w Szczecinie kobieta przyszła do restauracji i powiedziała, że tak bardzo jej się chce pić, czy może by jej odstąpili butelkę wody, na co właściciel powiedział, no jasne, oczywiście, szanowna pani, proszę bardzo, można kupić wodę. No tylko problemy były dwa. Pierwszy był taki, że restauracja jeszcze nie była otwarta, a drugi problem był taki, że pani jest pracowniczką Urzędu Skarbowego. No i mandat, 500 zł. I czekam tylko na tę fantastyczną wypowiedź. Ty babo! Ty babo!

0: To Asher w Meloradio.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: A już teraz to, co mi się lubią najbardziej, czyli szybka kasa. Dzisiaj do zgarnięcia 500 zł, no bo w końcu weekend zbliża się wielkimi krokami i niektórzy mają też wielkie plany. Tak jak na przykład Adrian, który ma teraz 5 sygnałów, aby odebrać od nas telefon. No, co jest? Włączony jest telefon. O, z opóźnieniem dzwoni. Nie zapłaciliśmy rachunku.
2: Halo, halo.
0: Cześć Adrian, Mikołaj, Meloradio z tej strony.
2: Cześć, Mikołaj.
0: Adrian, powiedz, gdzie cię złapaliśmy? Śmigasz już na weekend, czy jeszcze w pracy?
2: Jeszcze w pracy, niestety.
0: Okej, no to ale te ostatnie minuty umilimy ci teraz. Byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci szybka kasa od Melo?
2: No mam taki mały plan do zrealizowania. I szczerze mówiąc, no chciałbym upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, no bo nigdy nie wzbiłem się wyżej niż podskoczyłem, a marzeniem moim było zawsze przelecieć jakimś samolotem, a przy okazji no mam taką małą niespodziankę dla mojej partnerki życiowej. Czeka ona już troszkę czasu, bo się szykuje do tego, zbieram się, no i chciałbym po prostu jej się oświadczyć przy okazji tego lotu.
0: Adrian, no to piękne masz plany, brachu. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak wręczyć ci ten właśnie dźwięk, no bo powiem tak kolokwialnie, bo on oznacza, że możesz już lecieć nomen omen do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Dziękuję wam ślicznie.
0: Trzymam za ciebie kciuki. Daj znać, jak poszło.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Spezet i For Money. To karnawał i chociaż karnawał to vibe taki mocno letni, a jak lato, to też zdarzają się ludzie, którzy lubią sobie rezerwować miejsca wypoczynku. I to nie tak, że sobie rezerwują jakiś hotel czy coś, tylko w tym hotelu idą krok dalej. Jest na nich patent, a jaki zdradzimy w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i był.

0: że radio to speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: A cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Brie Commerce zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
15: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Z tym gościem spotkamy się podczas Sunrise Festival już pod koniec lipca, a w międzyczasie przejął miejsce pierwsze 30 Meloradia. Tak, to Użel ze swoim Moving to the Sun zdobywa szczyt. Ostatnio bardzo wiralowa propozycja, szczególnie w mediach społecznościowych. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: A z tej strony fajnie być z wami.
0: Autopromocja.

SOS, to Avicii i Aloe Black w Meloradiu. Na pewno znacie takich ludzi, którzy na wczasach w hotelu, jak tylko wstaną i otworzą oczy wcześnie rano, to lecą z ręcznikiem nad basen, żeby położyć go na leżaku i sobie w ten sposób zarezerwować miejsce. To jest prawdziwa plaga w kurortach. No i jeden Brytyjczyk postanowił z tym zawalczyć. A w jaki sposób? Ono w taki, że wstał jeszcze wcześniej od innych i wszystkie te ręczniki, które już leżały na tych leżakach, posypał proszkiem swędzącym. No, zrobiła się z tego taka drobna kontrowersja, bo jedni pisali, że a, dobrze im tak, Januszom, ha, ha, ha. Drudzy, że no chyba jednak taki atak chemiczny to nie jest najlepsze rozwiązanie. Ciekawe, jakby spróbował na przykład rozwiązać kwestię parawanów nad Bałtykiem. Jakieś zasieki by kopał, czy co?

0: To polsko-czeska kolaboracja w Meloradiu. Mikolas i Trips, Hard to be Humble. Piękny utwór, tak jak piękna zresztą nasza Polska jest.
1: No jest.
0: I przyciąga.
1: A, turystów przyciąga. No tak. No i w newsach o tym będziemy mówili.
2: A już o 17:00 zagramy.
0: Lubię cię jak lato, modelki Włodarski. Ten numer punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: A na nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc wydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Baker Rolls Pizza 7 Days 150 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin 300 gramów 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie. To jest Melo Radio.
8: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
4: Co jest grane w Opolu?
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od Opola. Już 14 lipca będziecie mogli zobaczyć tam spektakl improwizowany Na dwoje babka wróżyła. Spodziewajcie się przedstawienia pełnego humoru, którego przebieg za każdym razem jest inny. A wszystko to w oparciu o sugestie publiczności. Początek o 19.30 przy Koraszewskiego 7/9. Teraz propozycja stand-upu. Teatr Muzyczny Kapitol we Wrocławiu zaprasza na występ Igora Kwiatkowskiego. Zaprezentuje on program Introwertyk. Powie w nim o bigosie w kinie, czarodzieju w kuchni czy o tym, jak politycy czytają bajki. Start już jutro o godzinie 16. Bilety na wydarzenie są dostępne w internecie. A na koniec jeszcze 12 lipca w Dzierżoniowie odbędzie się kolejny spacer z cyklu Niedziele z historią miasta. Uczestnicy poznają modernistyczną architekturę, a ich przewodnikiem będzie architekt Daniel Olszewski. Zbiórkę zaplanowano przy głównym wejściu do ratusza o godzinie 10.
8: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
10: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
11: Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na Zakopiance. W Libertowie ruszył kolejny etap budowy tunelu pod Krajową 7. Trasa została zwężona do jednego pasa, mówi Kasper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Czeka nas pół roku trudnej sytuacji. Planujemy, że w grudniu kierowcy już pojadą dwoma pasami w każdym kierunku.
11: Korki mogą być tu w niedzielę po południu i codziennie rano. Polska coraz częściej wybierana jest przez turystów. Zeszły rok był rekordowy, jak pisze Rzeczpospolita. Z noclegów skorzystało ponad 28 milionów osób. A na zaplanowanie wakacji wciąż nie jest za późno. I tak na przykład nad Bałtykiem ceny w hotelach ze śniadaniem lub wyżywieniem zaczynają się od 315 zł za dobę dla dwóch osób.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Nad Bałtyk możecie też pojechać za darmo, bo Melo Radio wysyła Was na Sunrise Festival. Wszystkie szczegóły na meloradio.pl, a to jest ta godzina, w której przyda się nasz WhatsApp.

bić piątek na literę B. Różne przykłady tutaj zostały rzucone w studiu. Adrian Nowak powiedział, że bałamucić, ale kogo to możecie go pytać już po 18. Można bawić się, można biwakować, można borować dziurki wirtłami udarowymi, jak koledzy przyjdą. Wszystko można. A co wy zaproponujecie? WhatsApp Meloradia, odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl. Czekamy na wasze głosówki i tekstówki. Co można robić w piątek na literę B?

0: Tiesto i Bright Sparks, Melo Radio On My Way, a my jesteśmy oczywiście w drodze do weekendu. Mamy dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio i pytamy, co można robić w piątek na literę B. Grzesiek, jaka jest twoja propozycja?
1: W piątek na literę B. Badać głębokość szkła do drinków.
0: O, można, oczywiście. Iza, co tobie chodzi po głowie w piątek?
2: Balować, bawić się bardzo bajerancko. Proste.
0: Bardzo dobrze. No i jeszcze jest Jędrula, co robisz w piątek?
3: Barabu!
0: Barabu!

0: Shimza, Fire, Fire w Meloradiu i na WhatsAppie Meloradia też jest ogień. Pytamy dzisiaj, co można robić w piątek na literę B. Przyszła cała masa głosówek, za które dziękujemy. Hubert, co ty robisz w piątki? WhatsApp Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Under Control. To Calvin Harris w Melo Radio i mam nadzieję, że wszystko macie pod kontrolą, ale że ten piątkowy wieczór może spod tej kontroli odrobinę się wymknie. Tak wiecie, delikatnie, nie? Tak w miarę rozsądku. A skoro dzisiaj piątek, to pytamy was też, co można robić w piątek na literę B, Ewa?
1: Błaźnić.
0: Można się błaźnić, ja już to zrobiłem parę razy dzisiaj na antenie, tak jak chciałem zagrać na przykład wiadomość od Huberta, a puściłem sam sobie. Hubert, co miałeś do powiedzenia?
2: Piątek na literę B można robić bara.
0: Dzięki.
3: Zawsze można się bardzo dobrze bawić z Melo Radio.
0: To zawsze jest dobry wybór. I jest jeszcze Julia.
4: Wiernie biwakować, błagając babyki, by błogosławiły bigot.
0: Boże. Amiga.

0: piątek na literę B można słuchać Bletki, albo raczej Bletki słuchać. To jest Tańcz i tak kończymy dzisiejszy Freak Fight. Adrian Nowak, siemano.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Jak to miło, ładnie, kolorowo, naprawdę.
0: No to kogo bałamucisz?
1: Brzydko powiedziałeś. No
0: to ty powiedziałeś.
2: Ale to przykład był wypowiedzi, przepraszam bardzo. To
0: dobra,
2: był...
0: dobra. Oho.
2: Bardzo brzydko powiedziałeś. Co najwyżej pada od PlayStation, bo dzisiaj mam bardzo ambitne plany.
0: Czyli można brzydko mówić i bałamucić pada.
2: Tak, zapraszam na coś.
0: Yeah!

promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktyw.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Minuta do 18:00, newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
1: I na początek dobry news dla kierowców. Według biura Reflex w przyszłym tygodniu możliwe są obniżki cen paliw. Niewielkie, ale jednak. Tak mniej więcej 5-6 groszy na litrze. Policja apeluje o rozsądek w sieci. Nie chwalmy się naszymi wakacjami w mediach społecznościowych, bo to zaproszenie dla złodziei, mówi Anna Baran z policji.
2: A jest to, proszę Państwa, nic innego jak informacja wytłuszczonym drukiem. Nie ma mnie w tym momencie w domu.
1: Warto poprosić sąsiada, by w czasie naszej nieobecności zaglądał do mieszkania. No to jeszcze gorąca Hiszpania i serio, jest naprawdę gorąca. Zbliża się tam druga fala upałów z temperaturami do 42 stopni.
0: Ja chyba jednak lubię Polskę, bo Polska jest super i Polska jest super.
3: Odliczamy wasze ulubione numery.
0: Uwielbiam to, że jesteśmy tacy energetyczni w ogóle, a tak naprawdę wszyscy ziewamy godziny.
4: Bo ciśnienie chyba spada.
0: Nie wiem,
4: ale chyba rośnie. A nie wiem.
0: Ja też. Ja
4: się dzieje dziwnego.
0: Słuchaj, zaczynamy od miejsca 30. Odliczamy.
3: 30. Melo Radia.
0: O, kojarzysz?
4: Wiesz, coś słyszałem jakoś tak przed chwilą, jakby to Bledka chyba, Tańcz.
0: To Bledka i Tańcz na miejscu 30 zgadza się, a z kolei na 29 kłania się Thomas Gray i jego no przeepicki Rumors. Lubię temu to totalnie. Podbijasz stawkę?
4: Poczekaj, jeszcze tak.
0: Dobra.
4: A, te takie.
0: Też lubię efekt wiertarki.
4: Bibi Rexa, Faithless, New Religion, 28.
0: Tego słuchałem, jak lamelę kładłem. Mówię serio.
4: Musiałeś położyć wyjątkowo szybko.
0: Bo to jest bardzo szybka nuta. Może być wyżej z waszą pomocą. Głosujcie na meloradio.pl, a my przechodzimy do miejsca 27.
3: 30. Meloradia 27.
0: A tutaj kłania się Gibbs, Dope Hubs i For Money i Vin, czyli coś dla motoryzacyjnych freaków. W moich żyłach już nie płynie krew. A i przepraszam, Addis.

Miejsce 25. Tobi Romeo i Fly High w Meloradio. Tobi już jako bobas tak naprawdę uczył się grania na różnych instrumentach, no bo muzykalna rodzina. No i siłą rzeczy nie mógł tego uniknąć, też zaczął podążać tym muzycznym sznytem. A my podkręcamy tempo, 9 minut po godzinie 18, to jest 30 Meloradia i pędzimy dalej, bo na 24 plasuje się facet, który na swoich mediach społecznościowych, dokładnie na Instagramie, pochwalił się w formie karuzeli tym, co się fajnego działo podczas Aluna Festival. A mowa o nikim innym, Robin Schulz i jego Better Times, dzisiaj plasuje się na 24. Słuchajcie, róbcie głośniej, bo nutka iście wspaniała.

0: Moonlight, Forte i Alabama Ten w Meloradio, 17 minut po godzinie 18. Miejsce 22. Wakacje. No i czas na coś nowego, bo dzisiaj piątek.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Mamy to. Słuchajcie, powrót niesamowitej postaci muzycznej z zupełnie nowym singlem. Ja jestem ciekawy, czy pamiętacie może to? To oczywiście Justy Turn the Lights Off, ale z dobrych wieści to Justy powraca. Nie sama, pokłania się też Sam Harper, a ich wspólne dzieło Just a Little. No powiem tylko tyle, jak na moje to się rozegra bardzo porządnie, bardzo wakacyjnie. Będzie z nami na długo, premierowo dzisiaj.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Będzie można na to głosować po 20, także wiecie co robić, meloradio.pl.

miejsce 21. Jakby to powiedział nasz sympatyczny ziomal Mikołaj. Halo? Zaraz będzie. O, tutaj, tutaj. No właśnie. Iben i Halo w Meloradio. Przypomnę, na 21. 30 Meloradia. Mamy 23 minuty po 18. Bardzo dużo liczb, ale teraz od tego odejdziemy, bo słuchajcie, no czas pogadać o facecie z Ursynowa, który pięknie swoją karierą pozarządzał. Jest popularny, powiedzieć, że popularny to nic nie powiedzieć. Dużo facet osiągnął muzycznie, szczerze, ja jestem jego fanem. I mowa o PZ-cie. No i tak się zgadał z Gipsem i For Money i powstało coś pięknego. Karnawał. Dzisiaj na miejscu 20.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
11: The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. 3 dni, jedno święto muzyki elektronicznej. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.

0: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio, to miejsce 18 i 22 minuty do 19, tak podkręcamy tempo. Ale Farben uchodzi za jednego z najbardziej charyzmatycznych producentów i DJ-ów na całym świecie. Po prostu wiecie, ma tę charyzmę, ma to flow, a my mamy dla was nową muzę.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No i za to kocham piątek, piąteczek, piątunie, bo serwujemy wam to co nowe. Marlon Hofstadt, kłaniamy się nisko. Tomorrowland też serdecznie pozdrawia, bo to tam się właśnie między innymi z nim spotkamy. Party People to zupełnie nowy singiel od tego DJ-a i producenta. Ale to co mogę wam powiedzieć, faktycznie nie brakuje imprezowych ludzi na całym świecie, ale dzięki tej nutce będziecie szaleć i to tak mocno, że niektórym nawet amortyzatory w samochodach mogą zacząć skakać.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: To też propozycja, można głosować po 20. Aż wydawczenia się zaczęły obujać tutaj.

0: Ale buja! Premierowo Marlon Hofstadt i Party People w Meloradio. Ja tylko daję znać, że z Marlonem to my się za chwilę spotkamy w Polsce, w Łodzi, dokładnie 10 lipca. Kto ma już okazję się tam pojawić, trochę zazdro.
1: Na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

miejsce 16. Mikolas, Trips i Hard to be Humble w Melo Radio. Trips wczoraj dodał storkę na Instagramie, że jest na masażu i tak, o Jezu, ja też bym chciał, bo tak z prawej coś kark boli, tak, ale nie tak mocno, ła! Tak podkręcamy tempo. A i jeszcze ważne info odnośnie pana Tripsa. Ogłosił dzisiaj swoją pierwszą trasę po zagranicznych klubach i pierwszy przystanek to... Tajlandia! No panie Trips, ja gratuluję serdecznie, bo my kiedyś tam rozmawialiśmy, że pan marzył o takich cudownościach, także no brawo, naprawdę, serdeczne propsy i gratulacje. Ale skoro mówimy o zagranicy, to przed nami miejsce 15, a tu plasuje się Bob Sinclair, Kaiza i I Can Wait. I to jest nutka, która już w 1986 roku wojowała na listach przebojów.

Choć przyjaźnią się od 2022 roku, to dopiero teraz zrobili nutę. Miejsce 14. Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Mamy 7 minut do godziny 19. Słuchajcie, no i zbliżamy się do momentu, gdzie można śmiało powiedzieć, że jesteśmy już po połówce. Tak by wujek zażartował. Karolina, nie patrz tak na mnie, mam prawie 30 lat, mam do tego prawo. Po godzinie 19 odliczamy kolejne numery. Co będzie na 13? Zaraz się dowiecie.

0: Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
0: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: I robimy to z wielką radochą. Jest 19 na zegarach, ja jestem Adi. Siemanko, kolejna godzina 30 Meloradia. Zaczynamy. Miejsce 13, tam plasują się Modelki i Włodarski z piosenką Lubię Cię jak lato. Ostatnio ktoś mi powiedział, że powinienem używać SPF-u. Tak, Karolina? To SPF jest tak? Od upałów, tak? Ten? Karolina pokazuje okejkę. Ja się na tym nie znam, ale Lubię Cię jak lato na 13 i to jest naprawdę super.

0: miejsce 11. Topic, Becky G, Sorry Papi. Tak, zagłosowaliście na meloradio.pl. Tak, zrzucam na was tę odpowiedzialność, to prawda. Nawet dobrze się z tym czuję.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No, dobrze, dobrze. Piątek, piąteczek, piątunio i 9 minut po godzinie 19. Czas na kolejne nowości. Mam nadzieję, że kojarzą państwo taką panią, która śpiewała Every time we touch, na na na na na. Ale nie patrz tak na mnie, Karolina. Chodziło o Kaskadę. I słuchajcie, ja mam w ogóle genialne wieści, bo Kaskada wypuszcza zupełnie nową muzę i Kaskada będzie w Polsce i to we wrześniu. I mówię poważnie. A jak brzmi ta zupełnie nowa nutka? Utopia. Możecie na nią głosować po 20. I powiem wam szczerze, sam jeszcze nie słyszałem. Przeżyjmy to razem.
1: Najlepszy drop nowych

Tak sobie myślę. No, to jest miejsce 9 w ogóle, czyli Shinza i Fire Fire. I ja w wieku 15 lat to dłubałem gilę z nosa. Tak, nie powiedziałem to przez przypadek. Ja zostawiłem was specjalnie z tą informacją, ale Shinza w wieku 15 lat już zaczął się pięknie szkolić i tak naprawdę tworzyć muzykę, którą słuchamy dzisiaj. Fire Fire na miejscu 9. Można głosować na meloradio.pl i wybierać ulubione numery. Idziemy dalej. Na miejscu 8. Bardzo długo wyczekiwany numer. Repeated od pana Martina Garrixa i Eda Sheerana. Gramy to już teraz w Melo.

0: Prawda, że ładne?
1: To David Guetta, Milky, Just the way you are.
0: No, ta nutka będzie na tegorocznym Tomorrowland na pewno, bo pan David Guetta się tam melduje, a ja pędzę z informacją, że mam dla was kolejną propozycję i to od bardzo sympatycznego połączenia. Axwell i Bon, whatever turns you on w Meloradio, gramy to i można na to głosować oczywiście, jak wam się podoba, do czego zresztą zachęcam po 20, meloradio.pl. A Axwell, ja tylko przypomnę, Sunrise Festival, tak, tam będzie i wy też.

0: Reklama.
1: You ready?
0: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
0: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Marian?
6: Hmm?
7: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
7: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
0: Po reklamie.

Magnetic dzisiaj na miejscu szóstym, tak zagłosowaliście? Ja polecam ich piosenkę I Wanna, sprawdźcie w wolnej chwili. A na miejscu piątym plasuje się dzisiaj, no właśnie, uwaga! Po pierwszej nutce wiem, że już zgadliście. Ale grzecznie jeszcze powiem, że to Anotar i Talk to You w Meloradio, 25 minut do 20. To jest 30 Meloradia i tutaj wybieramy te najmocniejsze numery, na które głosowaliście na meloradio.pl. Mówię o tym dlatego, że zbliżamy się do podium.

No i mamy to. Miejsce czwarte. Dub Dog Spezzo Zarki. How does it feel, Melo Radio? 20 minut do godziny 20. Zbliżamy się do szczytu, ale zanim to jeszcze, no to będę miał dla was kolejną propozycję do listy. To wy oczywiście decydujecie. Jesteście pełnoprawnymi, odpowiedzialnymi za to uczestnikami. Czy ten numer faktycznie wejdzie do głównego notowania? Nuta nosi tytuł Gravity i tu ukłaniają się Steve Aoki, Eli Aux i Sasha. No to jedziemy.

Baby Rexa, David Guetta i Sad Girls Molo Radio, to jest miejsce trzecie. A propos tego Sad Girls, jeżeli w waszym towarzystwie jest jakaś smutna dziewczyna, no to podejdźcie do niej, spójrzcie jej w oczy i po prostu powiedzcie: jestem tu, by posłuchać twojej historii. A teraz czas na miejsce drugie. Urzel, Moving to the Sun. Nie muszę chyba mówić, że to będzie na tegorocznym Sunrise Festival. I wy też tam będziecie, słuchajcie Melo po 21.

0: numer 1 30 Meloradio.
1: No i to jest miejsce pierwsze. David Guetta, Alok, The Figure i Run Run River. Tak głosowaliście, a ja gratuluję.

To Taya, I'll Be Good Boys. 7 minut do 20. 30 Malo Radio dobiegła końca, ale spokojnie, bo przed nami jeszcze Before, przed dobrym Melo! Punktualnie o 20.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
6: Na zegarach punktualnie 20. Siemanko, Adi po tej stronie, to jest Before przed dobrym Melo, rozgrzewamy się, no i dajemy wam dużo pozytywnych wrażeń na piątkowe imprezy. Zaczynamy. Sony Fodera, D.O.D. i Think About Us. Ale to nie jest zwykła wersja. Tutaj witamy serdecznie Lukasa Estradę.

Teraz sobie wyobraźcie, że leci ta nuta. Wy jesteście w klubie. Światła. I mowa jest o złym aniele. Bad Angel, Animal Lisa w Meloradiu, 15 minut po godzinie 20. Słuchajcie, czas przypomnieć wam numer z 2022 roku. Tu się kłania Umbus, który tak naprawdę występował, wiecie, na Tomorrowland, na Rock in Rio, Lollapalooza, Cream Feeds, Ushuaia na Ibizie. Także to jest facet, który dużo przeżył, a jego bratem prywatnie jest Fastboy, którego przecież gramy wam w Meloradiu. No i zagrają teraz też razem, taki rodzinny biznes, a podobno tylko na zdjęciach się dobrze wychodzi razem. Left and Right, gramy to w Melo w Biforze.

To on, czyli Alan Walker w Melo Radio. I Barcelona, 29 minut po 20. Ale to w remiksie. Vicstar, dzięki za sztosnutę. Alan Walker będzie oczywiście na tegorocznym Tomorrowland. Część z was już wie, że śmiga razem z nami na tę magiczną imprezę, na to przepiękne przeżycie. I akurat występ Alana Walkera śmiało można zaliczyć do epickich przeżyć, bo każda ingerencja w muzykę Alana to jest tak naprawdę coś niezwykłego, wręcz kinowe wrażenia. Zresztą usłyszycie to z pewnością na antenie Meloradia. A że tak powiem, Speak of the Devil odnośnie Tomorrowland, David Guetta i Human, gramy to już teraz.

Moja ulubienica i w sumie też ulubieniec, którego usłyszymy w dobrym Melo. CI Rehab w Melo Radio Unstoppable. No przyznacie, że bardzo fajnie to brzmi. Tak biforowo. No, mamy 20 minut do godziny 21. Słuchajcie, teraz będę miał dla was wspomnienia z roku 2003, ale będzie pięknie. I powiem, w tym projekcie występuje też pan, który odpowiada za tę nutę. Tylko ja podgłoszę. Mowa tutaj o panu, który się nazywa Dan Balan, a chodzi tutaj o bardzo romantyczną piosenkę, która w zasadzie jej refren w wolnym tłumaczeniu to po prostu weź mnie. Ozon i Dragostea Dintei. Numa, numa jej.

to facet, który świetnie udawał Jimiego Hendrixa. Czyli Bruno Mars w Melo Radio. I Just Might, gramy to. Ale w trochę innej wersji. No bo Austin Mills tu zadbał o to, żeby było bardziej imprezowo jeszcze. Słuchajcie, 10 minut mamy do godziny 21. Że tak powiem, zdolne bobasy i tygryski wiedzą o tym, że o 21 zaczyna się Sunrise On Air, a co za tym idzie, szansa na wloty na tę imprezę.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!

0: główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: Sunrise on Air w Melo Radio.
1: Tu Melo Radio, siemano, Adi po tej stronie. Rozpoczynamy Sunrise on Air. Trochę wcześniej, ale nie przejmujcie się tym, bo mam dobre wieści. 3 podwójne zaproszenia będę miał dla was na 2 sierpnia. Jakby coś, to jest niedziela. Jeśli chcecie, to my chętnie pomożemy tak naprawdę w tym temacie.
0: Jest Sunrise on Air w Melo Radio.
1: Wyobraźmy sobie czysto hipotetycznie, że wygrywacie te podwójne zaproszenie na Sunrise Festival. Dodam, jakie dźwięki z siebie wydacie? Czy to będzie och, ach, czy może jakiś organutan po roku na Madagaskarze? WhatsApp Meloradia, czekamy na wasze głosówki. Nasz WhatsApp na meloradio.pl.

0: To jest Sunrise on Air w Meloradiu, 13 minut po 21 i za dzisiejsze muzyczne show odpowiada DJ Mikro. No i jest pięknie, ale odnośnie Sunrise on Air to mamy ważne info do przekazania, bo mieliście zadanie do wykonania.
1: Sunrise on Air.

0: Trzy podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na 2 sierpnia, to jest niedziela, przypominam. Zadanie brzmiało, wyobraźmy sobie czysto hipotetycznie, że wygrywacie te podwójne zaproszenia na Sunrise Festival. Jakie dźwięki z siebie wydajecie? Czy to będzie och, ach, czy może jakiś organutan po roku na Madagaskarze? Jessica? Chwila prawdy. Czekajcie, coś zepsułem.
1: Nie wierzę! W końcu, panie, wysłałeś moje modlitwy.
0: Nie ma problemu. Masz podwójne zaproszenie, także dziewczyno, gratulacje. A jeżeli wy też chcecie, no to do dzieła. WhatsApp Meloradia, tam nas szukajcie. Meloradio.pl, tam dokładnie będziemy. Do dzieła! To jest Sunrise on Air w Meloradio.

0: a to jest Sunrise On Air. I tak to będzie mniej więcej brzmiało. DJ Mikro za heblami.
1: Sunrise On Air.
0: Już tylko dwa podwójne zaproszenia na Sunrise Festival na 2 sierpnia, a zadanie brzmiało. Wyobraźmy sobie czysto hipotetycznie, że wygrywacie te podwójne zaproszenia na Sunrise Festival. Jakie dźwięki z siebie wydajecie? Czy to będzie och, ach, czy może organutan po roku na Madagaskarze? Michał?
2: Misiu, nie sprzątaj! Meloradio pozamiatało! Jedziemy na Sunrise!
0: Nie sprzątajcie, nie ma sensu. Już pakujcie się od razu. 2 sierpnia bawicie się razem z nami na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Brawo! No i daje tylko znać, że pozostaje nam jedno podwójne zaproszenie jeszcze do zgarnięcia. Jeżeli chcecie, no to zapraszam. WhatsApp Meloradia, a znajdziecie go na meloradio.pl. Trzymam kciuki!
1: To jest Sunrise On Air w Meloradio.

0: Sunrise on Air w Meloradio i DJ Mikro. To jego set, za który bardzo dziękujemy, bo zadbało mega fajową festiwalową atmosferę. O to chodzi!
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: No właśnie, ja wiem, że czekacie. Pozostało jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na 2 sierpnia, a zadanie, by zgarnąć te wloty, brzmiało, ladies and gentlemen, wyobraźmy sobie czysto hipotetycznie, że wygrywacie podwójne zaproszenie na Sunrise Festival. Jakie dźwięki z siebie wydajecie? No to uwaga, mamy Roberta. No, Robert, powiem ci tak, jeżeli tak też faktycznie zrobisz na Sunrise Festival, to zbijamy pionę, ale mogę ci śmiało powiedzieć, że to podwójne zaproszenie jest twoje, także mamy to, komplet dzisiaj rozdany. Gratuluję serdecznie wszystkim zwycięzcom i mogę wam powiedzieć tylko tyle, że to nie koniec atrakcji, a wysłuchajcie Meloradia, bo coś mi się wydaje, że jeszcze będzie szansa zdobyć te magiczne wlotki.
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

0: Sunrise on Air w Melo Radio.
1: DJ Mikro, Sunrise on Air. No tak mniej więcej będzie to wyglądało już niedługo.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
2: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
3: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Dobry dzień. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Po reklamie. Autopromocja.
1: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja.
1: Konrad Straczek, zapraszam.
2: Autopromocja.